muszę pleka wyleć, aby mieć mój nytel klar weda gejś. I propiere stawce, akceptiere sojsysz, u kota ojzy di sich nie przemysł.